kasinja na kave, to sme mi Srbi. Puno para, brate, puno problema. Keď ma dole budú chcieť smrtka, pošlema. Radio Spena.